Uwitwa Eugene Iburebo atashe umudamu wiwe na mama wiwe n'abana nabo bavukana. Nibagiye natwegenye ne kuri radio nikitira twifuriza kugira umusima na mwiza tukaba tugushimira.

Katwakira undi munywanyi ku murongo alo. Ni kuri 68 majana 67 majana 86 standard 2 72 majana 34 ijana na standard 2.

Jorogiza turamubona Alexi ako karirimbo kamunezereze ari muri benshi bagakunda nakitwa Bango Bango karirimbo ni witwa Bozi Boziana batazira Grand Pel.